0: Consuma Radio, 25 años sumando ideas, no solo oyentes.
1: Son las 8 con 15 minutos.
2: Todo el reggae del mundo.
3: Każdy krok, który robię, wiem, że widzisz, zadza, czuję twoją dłoń na mej głowie.
2: Reggae i otras hierbas.
3: Który robi, zadza, widzi i ocenia, zapamiętaj to sobie.
4: Girando nuestro CD Razluta de Polonia, Miloš i Gadzim Domu, o Amor en cada hogar.